skupina Janka Hanka tobie kiście dopokazała, że możesz też jacore style do jednego spiewa spakować. A nie tylko mam za was Michaelu Melcorowu.

Nabożne wusowanie dżęca 12 żany nimamy, smy szak rano hiżo butniske gemsze wusowali. A tu już słyszymy nietko, albo mamy nietko chwilę za jeden z tych hitów z oratoria na leczo.

Von pokaža ze Zawomja, a wuwu czuje tam, a też w Budyšinie gitaru, a von ma też dojšto serbskich Schulerio. Sebastian Lebelt-Förster, kisch nitko zaspiewa.

Joanna Kagipate zome my z wami swisis zinsa. Zdupienim se zabieramy w naszym tematickim pogorzyńskim uszczowaniu teke ze serskim dupienim. Co swytki mają cynisz z dupienim teke w otom burzo to grono? Swie aż zmiomy na tom świetym dniu za was Boże słowo. Przynosk słyszysz o w serskiej rzece w mediach, za to smy byli na podium w dyskusji z twardk dolnoserskim gymnazjumie, a przeprosujemy was na koncert do Serskiego Muzea w Chyszebuzu, który już był tam ten tydzień z twardk jacer. Serski debutalbum se tam przedstawił. Jo, ale wytworzysz, co my program zase z wami lubi dzisiaj.

0: Zisik Radio. Oja waś, Zisik Sebastro. Zaskiego programa.
1: Z czo już raz kulki kopali lubi Zisik? Toż, z czo zamysz już ujrzeli kulkowe wacki. Doros czo nagronia, aż wenik nico mu nisu, kak pak ugleda żywienie tych wacku. Wet togo słyszysz o nintonico w naszym pestrowie za Zisik. Vesreži stoje vatskova familija, a tam vesebnje vatskova gelcik Vili. Sluhaj še raz.
2: Mała kulkova vatska Vili. Na velikem kulkovišču vesrež kulkovih rostlinov z malimi bivimi kvišonkami bydli familija kulkovih vatsko. Nan, maš a peš vatskovih gelciko. Žen a noc stajješi pepelu grebocoti, aby svojim žišam futa namakali. Tož po nekotarych tyženjach kulkove rostline lepto ešte vopje namaju, nage a goe ugledaju. Vackove žiši pak spešnučko dorostuju. Přižo ten žen, ako vackove göle Vili, to je vosebne lušne a skrbedne vackove gölcik, svojima stajješima groni.
3: Som nennt veliki amützne, zum wenn dos weta, aber se wie namakau svelski mawe domzug.
2: Stajeste jogo na rozschognowanie pöschknote, a jomu życete wele gluki. Vili se pe svoje stare rozsobane kulkovi rostlinje doje sunjo, a hejži pomovem až k mjaze pela. Tam ugledajo małe gusene kvetašk, kenž žote a cervine v svincu se sveši.
3: To by byl prima, domcek za mjo,
2: Vili se misli.
3: Tam com bydliš.
2: Rovno co se spedobne v kvišonkovom kelušku usednuš, tož sviše bincanje.
4: Hej, ty, co ty cynisz w moim bydleniu? Toż ta kwiszonka, ja obsażona, ho, bydlim ja.
2: Wackowy gelcyk Vili poglednio, a ugledajo małą kundworku. Ta jo tak rozproszona, aż se je głowa zacerwienio.
3: O, wedaj, prosim, nie som tebie zauszym zaupytnu.
2: Vili groni, a tużny z kwiszonki wylezo. Svinco usoko na njepu stoj, a Vili kradučko pomovem pavuce vaze.
3: Lec trije mave, pydlenko za sebje namakaš bužom?
2: Pšaša se v mysleniach snojone. Tož z kvoku predstavcujo v cervine žišeli nove kvetašk. O, kak svetki ven venja! Vili net do njogo zalezo.
4: Halo, halo. Ktoga mnie ubożio z mojego przespołudniowego spania.
2: Niech ten wykwiszący nieprzyjaznie brudzy.
3: Ja to są mawy Vili z familii Kulkowej Wacki. Pytam bydlenie.
4: O, co ja mnie luto. Toż ten dzisiejszy nowy domcyk. Ja bezko już obsażony. Ho, bydlim ja.
2: Groni ujszpona psołka. Čuch v Vili z žišelinovega kvetaška vlezo. Ponecom svinco svojo dnjovne drogovanje pa njebju zakvencojo. Južo s čelo na zemju svoje sledne šopvečne. Vili joju vet daloke drogi noški bele. Domcik za sebje nejo išči namakav.
3: Žo jan mežom žinca v noce vestaš?
2: Gvostnje se pšaša.
4: Kaka bi se ši hospedo, baba?
2: Sviše naraz přijazne gvost. Ven poglednjo. Ze žotučkega mladca jomu přikivajo mała vackova gelica.
4: Čož zemnu v čož tom kvišankovem domceku bydliš, hojo mestno za najo obeju.
3: Ale se vje... Rednješe domcek, njebe mögau se džicuš.
2: Wettergronio Willi. Ze slednuju mötzu zalezo do mlacovego keluška. Pšignešio se kvackovi gölice, a net usnio. Skoro mati Willi a joga mała vackova ženska peš małych vackovych žiši. Jadnomu golci koju gronite Willi. A zavisče přižo ten žen, ak bužo teke ven, kšiš sveju drogu isch.

Redne domcyk jo wili namakao, a samo już o swejsku familiuma. Synażiam, aż jos wam naszo czojn je spytubało, ninto rzucym szyknym łackam wam lubiżisi iści redne swieżin, redne swietko na penierzele z familiu a przyjacielami.

0: Dupienja jo za nas sakrament, nieco svietego. Verbum plus elementum fit sacramentum. To groni trebame słowa, a to jo dupiom si w imieniu Veszca a Syna a Świętego Ducha. A trebame elementum, a to jo weda. Zvedu a z tym słowom jo to zwierne dupienie. A to płaszi szojadno ktoś to gotujo. Na przykład, kaś jo to dupienie w nuze, teke starejszej albo chorobna socza mego dupisz. Dowierimy gele Bogoju, a przosymy w żoknowanie, a Boży Duch. A z dupieniem przywzajemy gele do wesady.
1: W mestrze Jofara Kszenka letosa małku Martu dupił.
2: Witamy ja z nami, bytnerojc Martu Lizelotę, a jej starejszej, a przysłaśpnych, a jej kmecze. Wena bużo na toszty namszy dupiona. Chrześcijańska cerkwia dupi pweli knieza Jezusa Chrystusa, a wydoweria na jego zlubienie. Nasz knies Jezus groni my jo dana szikny mec na niebiu a na ziemi. To gla Rzisio, ustczo szikny ludy, a dupczo ich w imieniu tego Westrza, a Syna, a Świętego Ducha. A ustczo ich żarża szikno, coś wam som przykazał. Ale ja som z wami kuści żyn, aż do końca tego świata.
1: A dupienie nie jano za familiu wieliki żyjen, albo stres a napinanie, teke za farariu joto przedsie nieco wielgin wesebnego, kroni fararka Kühlerowa.
0: Wieselim se, dokolaż na Boga wierim, a glucna som gaż Boża familia rozczo. Przeważują ludzie rada przy stacjach ich żywienia, gaż młode są przy gerebraniu, pezdzie przy wierowaniu, a na końcu żywienia przy zakopowaniu.
1: A z wie, gaż se fararku przaszasz, na mogę dupienia se wena wielgin rada dopomina.
0: 6-letny gels stoi przed dupnicą. Su jogo dupisz, a nan się po co Nienta, przyjdzie to z szampu. Som na njoga gledała, dwymoka zatichała, a gelca dupiła. Przy kafie piszu, som se na naprzeszała, co ja to była z tym szampu. A na nią mnie wytygronię, kupiliśmy se knigwę, kęczo rozkładują wszystko we dupieniu. Stoję tam takie przeszania życi, myja mnie włosy z szampu? Przesom swojego syna dopomnisz na to, cośmy w dupieniu czytali.

0: Leto sa jo evangelska cerkvia uvovava vesebne leto. Leto dupienja. Co god la, rozkvadujo fararka Kylerova.
1: Luže planujo dupienja pe jich obstojnosťach. Ale obglidujom, až niekotare familie przepasujo pšave oko gnuše. A pen nie namakajo moment, a by trebali impuls. V starych czasach nie są mogli z wezikom na drogu hyś, kaszkele hyś się nie było dupione. Żynca nie dają takie tradycje dla nas, ale nie dają nowe. Czego dla smysłu lietosa umyslili, aż pobytujemy raz ob lieto dupieńsku namszu. Lietosa to burza 16 julia. Same tym familiam list peslasz, których dzisi dupione nie są, a z tym ich przeprosić.
0: A znasz bużo teke hyszczy wiece serskich dupienio pedla.
2: W pereśnych czasach są ludzie z nasz piczku wiece czuchliwe byli, są se wiece myśleli, co ga budu ludzie grojniejsz, jak gytują tak, ako kuszty, drugi, szukne de janak miesz, a żyńca mamy wiece cywil widnobnio, a se myślimy, ja co tak miesz, a to gytują, a to jest mi ważne, a końca.

0: Церквия.
1: Беже слово сербскерице не смео светко на пенежеле в нашем ущуванию феловаш, жинца пееда Франц Дойзе на току сербские евангельские весады.
2: Люба сербскорицна весада. Жинца йо светко на пенежеле. Не вим как се вам жо, але я пчижом куште лето засе, до узкост чо, каш нихтен се ми пшаша, для цого попшавим свешими светки. A gaš penuši raz cytam Biblii, klince teke pšetce dosť abstraktne. Pšižo napšiske šumienje z nebia a rozkvojte jeziki ako ognjece se pokazujú a naraz sú šikne naponjone ze svetým duchom. Šikno viegin ucone a teologiske. Ale veto štyce toštom svežinju kradu jadnora idea. Bog pejeda přes svetego ducha tak, až my normálne luže mežeme jogo rozmeš. V drugim stavje pesovskih statkov cytame teke, až svete duch jo skuštim jogo rece pejedal. To se mi je benje spedoba. Nic jano, dokolaž se nikak predstajom, až jo tam teke jaden dolnosherski mia se vjelimi gvosami svetego ducha pedla byl. Tošta idea groni teke, až Bog pejeda direktne tym ľuďam. Ven nie uživa jano komplikované teologiske slova, se nepši obročio jano nejfromnejšim a nejlepšim znariarjam Biblie, ale tak, až my šedne ľuže mežeme nieco rozmeš. Na koncu gacome šikne rad, až ľuže nas rozmeju a my jich rozmejome. Kak cesto přižo k njedo rozmešam. Mjaze generacijami, partnerstvje, v diskusijach. Mogi raz se zda, až čim važnejša jedna vec jo, čim vece ju komplicirujome. A to lec ronoš, sme živi v casu, žož komunikacija jo šuži. Novosti se pokazuju v jedne sekunde na drugu, na šiknih redah. Komunicirujome stavnje na WhatsApp a přes mailki. Postujome a se informirujome na Instagram. Zakušte teke nejšpecielnejše pelo, dajo podcast a video na YouTube. Ale rozmejome přesto lepje abo vece? Vetergi trebame jadnore jasne slova. Lašku rec, ken šo pak direktne do učobe. Jezus jo to zastašim deri obknežel. Ven jo pejedal ve semjenju napelu, ve zgubionej vejce, ve nanje, kenž caka na svojego syna. Obraze ze šednego dnia. Znaš jo to pesostvo togo sveženja. Beža rec, beže slovo, nie je komplikované, ale zbadne a nam bliske. Komunikacija teke nie je jano uživanje slovo. Tak cesto sme slyšali jedno smiejkotanie groni vece ako tysac slovo. Jo, mogi raz dosega smiejkotanie, krotke nygnienie abo zmirknienie, dotyknienie, abo obejmieše. To jo riec, ktorúž kúšte, rozmejo. Ako ľuž, kenž jo se cebe živienie zajmoval za riece, slova a užívané texte v šakých formách, mám se čošku šeško z tého myslu. Ale s náš cesto netrebame šikne veľké nagrona a ufilované argumentácie. Ale jasne, direktne, a zbadne słowa. Amen.
1: Franca Dojzyka z czosłyszeli z Bożym słowom, a szaka pójści z cerkwi niego żywienia mamy tekeści za was. Stefanie Kraucojc jo je za was zestajiła. Po muzyce je słyszysza.

Szaraszki program na drugim svitkonym svizinius chyszy buza chylasena kynz. Senazja ma się osoba spytobał, co szkuli teke gotujosze zinca, mejsza, przytom swojo jasyle, to, że co wam Ania Kochoj czwarcowa. Jo mejo porycynie, jo sledne przedstajenie boszańskie nocy pojezdczu przy Bismarckowym tormie Barkowach ze Szaraszkim ludowym ansamblom. Ja co raz zegar żywieszych se program zachopio, a do tego buza przed program Szakich Kupku a Ensemble z Regiona. Dajcie się przechwatasz a zagłosowasz.

0: Včera nas jatkuny nedzeli jeso v nimskich bazicach 41 jatkowy sportowy zwiedzin wotmił.
1: Tam su za bulom honili v kopańcy dżesacz mustwo, a v volejbulu dżewec mustwo.
0: Mies volejbulistami nastupi drugi raz team Serbska Raketa, hulcami radszy sport wieselo a dobra zromandosć. Ale tuši finale runasze so lończemu, nastupi szte za so Serbska Raketa przeciwo pić team Barut.
1: Lica pak přesadzichu so moži Serbia ve finalu, suverenie a hudobychu sebi v nemskich bazicach tak prajne podestowe miestno.
0: No, ja by prajwa, woni hižo za beach volleyballu turu zatkule zvučuje.

0: Myśmy dżęca iż o dojściowo festiwalu Sputnik Spring Break słyszeli. Na tutym so zwiecza wszystko wokół huczby wierci, czola dała ja też festiwale drugiego razu.
1: Tak na przykład odmier so od jutrzejszo do niedzielę na Nysowy Filmowy Festiwal.
0: Nysowy Festiwal zaprzyja filmy z czeskie, polskie, kajstyż, nimskie. Filmy pokazują mnie z drugim w Żytawie, byłej wodzie kajstyż w serbskiej stolicy w Budyśinie.
1: Pokazają niekak 100 filmów, na przykład rajne filmy, dokumentacje, a krótko filmy w niemskiej, polskiej a czeskiej ryczy.
0: Dale poskiczuje open air kino, party, koncerty a workshopy, balakotry steja filmowa produkcja, tak mianowane storytelling, albo też międzynarodne zromadne dzieło w Srediszu.
1: Na filmowym festiwalu namakamy też w Kamennym Domie w Budyśinie szelakowe poskitki pod hasłem Woda a Wizje.
0: To są filmy ze serbskim fokusem, dzieło serbską kulturę, strukturną zmianę w Łużicach a technologię przychoda.
1: Kto zajmuje, może so rady na internetnej stronie nicefilmfestival.net informować.
2: Dobry wieczór, Radio Zatkula! A tu śpiewa za was Michał Cyś.